nda feria chaba mukati efyo chibe nakunze ulwendo lwabo milula sungusha ukotula fye pakubala nokulengwa kwabo kuisudi lwobo mi ukubo waluka mpashwa lulumba ukuluva ukwesho kwibukshensansa shakale ukushidira nokukana yomfu wako mani nangefya chali polimo ukufua irikisha tulesho kwirulobumi nokufua echilangiriro mubumi bwaino nkulo ululwendo mwanange chilola ushafintu mboneka kunze efyo naba namukati